0: when I spent the summer on you.
1: Stary, do napošestrzeche, nydom viacorym zrażkam, jest doroma decjomi autami, je punġelu poponio pola zorilca dojšvo, je na 90 let nabietam ze svojim autom, ze Mitsubishiom popuču, jako ona naprawo do vesnej drogi odpočí ze zvonije, do vesnije, zrazu ona ve kšivice do policajska auta, kiš tam steješe. 20-letny šofer so obšitem lohko zrani, a seniorka chcuše pošim zdaču nydom daliječ, Přetož zjedže tež hišče do za policajskim autom stejacohore Noa, cia 50-letneho. Je na 90-letna vodžaka Mitsubishija storči dozady a zjedže znova do toho policajského voza, kotrež bie so netko ižo mjestem vobročivo, zo by za nej jeho. Po tutej zražce zamuchu potom žonu skončne zadržeč auto kľúčik z čazachu, A przyjedzie w osobita fachocza, kiedyś pak nie możesz przez wieste praszenia a prówanie zwieścić, co nie je na 90 let na prawym stałe auto wodzić. No, to trebudu dalsze przepytowania trebne.

0: Ważne słowa.
1: Słyszycie dżęca od Maraty Delinkowie z Nebelčic.
2: W znatym kieluszu spiewamy o smilny Bożo w obradzie na mir a pokoj szudziom. Mir pokoj daraj Twojestej, tojż dajem wszystkim ludziom. Szczu by se myslił, że bychu wojny nam jednego dnia mir robili, a żywienie zniczyli. Mir jedre najłupsze przecie człowiectwa, osobie w naszym świecie w tutym ciężkim czasu. Jako krzeszczenio wiemy, że są wojny a niemiry dżil tutoho świata. Hina kać mir świata, kotryż otwisuje od wąkunych umenieniu, faci Jezusowy mir za każde żywienskie położenie. Jezus nam prahi, żeś wam dariu je mój mir. Dam wam mir, kajki świat jun dać nie może. Słowo mir nosi głęboki oznam we sebi. Trebamy jun wszyscy w naszym żywieniu, w naszej służbie, w naszej towarzyszności, a w naszym kraju, z cała na całej ziemi. Tola przede wszystkim trebamy mir w swojej utrobie a swojej duszy. A tutaj jedne wierne żoło za tuto mir je Jezus Chrystus, umożnik świata. Doverimy się wszyscy k niemu ze słowami kieluša, zwieć wierzywych do jednoty, że świat by tebie spoznał. Za dobre pastor prawe si, za wódcie nam cię posłał. Niech skończne jedna wołczenia, szir zjednoczy we wierze, niech skończy so szaszczepięca, niech żywi smy we mirie.
1: Tole praje Marata Delinkowa z Nebelčic, nadoku a zamowitosti tamniejszeje w osady. Cimienczyny jeszcze, a potem budże 6 Czech.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
1: Se ju namakava?
2: Hisče nic.
1: Dívam so přeco, z korom na sotra ju nydom namakadeš za nej pyta.
2: Vona pak zjaza čitiš bančik kruče vokolo ruky, so by ju spíšnišo namakala.
1: Trichy, ale šo jedne nitko. Samo jest nedać?
2: Może moj, haj.
1: Dasz mi proszę szokolodziany gomas?
2: Proszę ja, Ratadio. Ale ty wiesz, twój szokolodziany gomas nie je ja raz truje.
3: Dobre rannie. Rejnie, zoso zniesetaj.
1: Witaj, Leksio. Josefina, me jenoś kuźte rannie na to dopomni, że szokolodziany gomas nie struje. Mi pak on swodzi. Hotowo.
2: Ja wosanu przy swoim misliu z bananu a jabłkom, truszkami a mlokom.
3: Najskiery oboje dobre. O czym das taj prede przemysłowałoj?
2: Dosny danie menisz?
3: Haj, niż to staj na waju ciele pytałoj, abo?
1: Haj, jednu żywu smój pytałoj. Bych czera w lekarskiej praksy. Tam sem dowiał krewo te dać. A runie, co Josefinie pokazać, z gotry je żywy, je korom na sotra krew dawa do ruki bieżeć. Ale nie smo ju tak prawie namakawoj.
3: To je za lajka tyś kusk ciężko, dokyż su żywki małe, a leża drude łupszo pod kożu. Korobne sotry su na to trenowane je namakać. Su to swoim łukubłaniu zwuczowali, a nauknęli.
1: Czego dla su nasze żywy poprom wotwonka mudry?
2: Haj, dobre praszenie, Tadeo. Poprom szak bieży przez nie czawy na kry. Nam pak pokazała su żywy w mudry babie.
3: To staj dery, łopkieć buławoj. Możu łamaj to z pomocą fizyki rozkłasć?
1: Haj,
2: haj!
3: Człowiecza kry je przeco czawyna. Šo jedne, hač je nej viele, abo malo kislika. Dež pridruži so svieca na kožu, so tuta šelako vuboko zarobila. Červená barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skýre zaso ročoda. Živo leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modra.
2: Ale w woprawdzitości je wyżywie normalne czawy na kry. Haj?
3: Haj, tak to je. To je prawie.

Jeszcze przed nieco tydzeniami z początku lecznych prózdnin jsme tam z nuczkami pobyli a jeho drewienem różku leżo, ale tola wula dali. Netko żaruje zwierzęc biskupicowo Brunoho Medwedža Balua. 24 let staremu zwierzęciu dyrbiachu dać szprycu, co musi womire a naprzed co wusnić. Medwedž nie może się hižo ledma stanić, albo so hełak na niekajke ważny hibacz, a tute problemy mieje się też hižo niemale dwie lecze do. A tak so dyrbiachu so chcejo no chcejo czeszki rozsud netko stworić. 30 let stara toż Balua, Medvedžica Jane, ta byli tam netko sam ludka w tamniejszym hajniščku, snadžu raz opytače, biskupice však nesu daleko preč.

W Pańczycach kukuje, hotuje so na swójbny swiedzynki, że budże tuto niedzielu w tamniejszej komunikacyjskiej arenie. Program je hotuje, hiżo planowane, ale poladamy najpierw raz na dżęsniejszą sredu. Aj to są zajmcy przeproszeni na drugie serbskie blido, tu do Budysko-Serbskiego domu. Budyska domowinska skupina was przeproszuje, a to od nowieczora pieczyć. To chcecie z wami do rozmowy przyjąć, gdzie dokładnie, w cyczym poskodzie, to jest tam, gdzie się założba za serbski lud. A przeprosili susi wuczaku serbszyny na serbskim gimnazjum, a basnicu Sylwiu Szynovu, kotraż budzie czytać ze swojej tworby Mosty przez morio. Jutze je štvrtk, a to skáduje so Voklečanská gmeinská rada, večo sedmich v horče kvudnemu muži v Voklecach. Vobedlerio gmeine Kupšice moža jutze svoje prašenja od pečki šmeja takle na krajna radu Udaviča za, jutze na večo na popečich do večera sedmich v jedžorni Bošečanské šule. A poladamy hižo na piatk, to započnie so Kamieńska Bosz. Wieczo szestczych na tamniejszym swiedzeniszczu z najmniejsza to tam na tutym blaku budże, a hełak szak czynie so program przez całkund z tydzenia na wiacorych miestnościach we mieście. Poladajcie do interneta, tam namagacie też program. Składnostnie z totych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio piatk swojego dwuletniego dirigenta, a z tutej przyczyny swoje meno na wopomnieńsku taflu zaprzyjeli. A tutaj ma so nietko piatk w 17 godzinach starej cyrkwice na Radworskiej Nausy znowa poswiecić, na coś su szicy, zajmcy przeproszeni. A zejce svieča svoj 657. jubilej prenio naspomnienia s tutu sobotu od poponacioch. Ako už zajmuja stavizne se, môže si na našich stronach internete tiež rozmu s Jurijom Špitankom naposkač.

Dzięki za jeszcze Jack Zos. Tu Małgorzata Uściłowska, to bierze atelier. Dennis Wenzel, krótko do na pół ósmej.

Aj w panczycach kukuje, to hoto ja są na swojebne swiedzenki, szbude tuto niedzielu tamniejszej komunikacyjskiej arenie programżności, szo jest przyotwane, ale pola damy ne przederaz na dżens niszu sredu. Na druje serbskie blido z czeprzeproszeni budyska domowinska skupina wita was od nauczora pieczyś do serbskiego domu, a to możecie się dojąć do cyczo poskoda, tam so szitko wotmije. Jutce sztwotk skadzuje z Wokleczanska Gmińska Rada wieczor 7 w Horcze kwodnemu mużej w Woklecach. W obydlerio gminy Kupšice może jutce swoje praszenia wotbyczki szmaja takle na krajną radu uda wieczorza, jutce na wieczor na popieczyś z czeproszeni do jedzornie w Boszeczanskiej szuli. Składnostnie z totych posmetnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio piatk swojo duoletno dirigenta, a z tej przyczyny su jeho mieno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so z piatk sednacze hodzinach starej cyrkwice na Radworskiej nause znowa posvědčić. A jeżeli was to też zajmuje, myśmy sprzyjotowali za was w obszerny przynosk w Achime Brankaczku w tutym jeho wielkim dniu, któryż by miał 21. augusta, stoty posmetne narodniny poskacze, albo na poskacze si w odpowiedni przynosk na naszych stronach w internecie. A też zjedzce zwiecza, svoj 6.5.7. jubilej prinjeho nas pomnjenja s tuto sobotu od popodnjacjoh. Ako štole zajmuje stavizne s, to možeče si naposkač rozmov z Jurijom Špitankom, kiš so vubirne vetem uznaje.

0: Ronja Hakle su se šulce nuočko jo svoje šulske tite votu zali a hižo je na času zoso se s přichodnim prinim letnikom zabirame potekim s dječimi, kiš chcedža k letu došle.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v nujnach?
2: Aj a Ronja, vo tute, že v serbskich nujnach aktualnym vudaču menujc je za zakladnú šulu přizjevič, to je netko vážne a referentka za zjavnostne dživo pola krajného zarada za šulu a kubvanie lazub. Votmoveš milenc ričceny na prašenia prine bie, Dyda maja so dječi tam přizjevič, di budeši ne Kruščicach, Pančicach, Voklecach, Radvoju a Rajbicach, potekim na serbskich šulach. Dobie od 1. augusta do 15. septembra je netko kvile, to je do šulského poriada za zakładne šule po cywie Sakske tak zapisane. Přichodne prašenje nowi nobie, što dobia starši wopkic boač, ladajo tež na serbske rečne wumenje na dzieci, kiš cedža jako šulc nowačce na tutych šulach wuknič, wotmoa lazob, so na mienowanych serbskich zakładnych šulach wuczuja po wuczpnym planie serbska zakładna šula. To reka wotpowiedny wuczpny plan nawiazuje na individualny serbski rečny stav, kajš tež na rožene znajomoš a nazonienia dzieci z przedszulskiego przyswojenia rzeczy. Tutaj są potem naszuli systematice dalej wywiwaja, tak pisaja serbskie nujne, a jak je to na serbszczynu w uwuczowacych zakładnych szulach, też też jako dała, a na tych zakładnych szulach w uwuczuja po wuczpnym planie, ja cytuję, intensywne wuknienie rzeczy. Serbszczyna po takim tam jako cuza rzecz. Odpowiedny wuczpny plan ma zamiar dzieciom od prynnego letnika zamiernie serbsku rzecz zbliżyć, a im krok po kroku zakładne kompetencje przy słuchaniu, czytaniu, pisaniu itd. sposredkować. A to też zrozumienie za serbsku kulturę, k tomu słysza, ryczne znajomość serbszczyny nie są tam w umienieniu za wopyt szule, z której tworzy wuczba na poszitkonych rycznych kmanoszczach dzieci w jego maczoszczynie. Serbszczynu po takim zawiedu na szuli jako cudzą rycz systematyczne po starobie przyzjewienia odpowiada też tam tomu za serbskie zakładne szule. Po takim tylko gramiki tych, kiedy są nie tylko i że tak rzecz zmysłu nosza swoje dzieci kletu doszledać.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Сыю намакава?
2: Хище ниц.
1: Дивам со пчетсо, за кором на сотраю нюдом намакадыш за ней пыта.
2: Вона пак зяза читиш банчик, круче вокруг руки, за бы успешнейшо намакава.
1: Трыши, але шо едне нитко. Цамо и снидач?
2: Може мой, хай.
1: Даш ми прошу шоколаджане гомас?
2: Прошу я ратадио. Але ты виш, твой шоколаджане гомас не е я растрое.
3: Добре ранне. Рейне зосо знесетай.
1: Витай, Лексио. Йозефина, ме янош куште ранне на то допомни, за шоколаджане гомас не строве. Ми пак вон своджи. Готово.
2: Ja wosanu przy swoim misliu z bananu a jabłkom, truszkami a mlokom.
3: Najskiery oboje dobre. O czym das taj prede przemysluwałoj?
2: To snedanie menisz?
3: Haj, niszto staj na waju chile pytałoj, abo?
1: Haj, jednu żywu smój pytałoj. Bych czera w lekarskiej praksy. Tam sam dowio krewote dać. A runde, co Josefinie pokazać, z kotry je żywy, je korom na sotra krewdawa do ruki bieżeć. Ale nesmo ju tak prawie namakawoj.
3: To je za lajka tyś kusk ciężko. Dokyż su żywki małe, a leża drude łupszo pod kożu. Korobne sotry su na to trenowane je namakać. Su to swoim łuku błaniu zwuczowali, a nauknęli.
1: Czego dla są nasze żywy poprom wotwonka mudre?
2: Haj, dobre praszenie, Tadeo. Poprom szak bieży przez nie, czawy na kryj. Nam pak pokazała so żywy w mudrej babie.
3: To staj dery, łopkić buławoj. Możu łamaj to z pomocą fizyki rozkłasć?
1: Haj,
2: haj!
3: Człowiecza kryj je przeco czawyna. Šo jedne, hač je nej vele, abo malo kislika. Dež pridruži so svieca na kožu, so tuta šelako vuboko zarobiva. Červená barba so silnišo absorbuje. Modra svieca so skýre zaso ročoda. Živo leža pomerne blízko pod kožu a přes tunle optický efekt skutkuje na nás reflektovaná svieca modra.
2: Ale w woprawdziwości je wyżywie normalne czawy na kryj, haj?
3: Haj, tak to je. To je prawie.

Aber manche sagen, Kukowil, da hat du ja so ein Wohlbnis wie Jane Gisbuden, Nejelo, damnische Kommunikationske Arena. Alle Baller damen nicht gönne, präderas nas Sredo, Stwortk, a Piatk. Na drohe serbske Blieder, wie der Budetska Domoinska Skupina Jensa, schädlich sein zu. Wot nowitsch rapetschich, chce ja do Rosmol pschinsch, dje dokładnie, serbskim domie, skadżowanskie rumności, założby, to je wycytszym poskodze. Jutze skadżuje co Wokleczanska Gmieńska Rada, wieczo sydmich wychodzi kwodnemu muży w Oklecach. W obydlerio gminy Kupszice może jutze swoje praszenia odbyć, gdyż maja takle na krajną radu Udawicza za jutze nowyczo na popeczyć. Co to wotmieje w jedzoni Boszeczanskiej Szuli. Boszeczanskiej Szule, tak woko. Piatk, to wotmieje so litusi smoleryu dżyn potesvom Nesra Čidvo a serbska literatura, tam však miachu sa zajemce hižo doto přizivíč, potajkým je hižo znate, keľko ľudí sa tam vopčili a skvádnosť dnes do toch posmertných národnín Achima Brankačka, vopomínaja mienio piatk svojho dôletno dirigenta. Z tutej příčiny sú jeho meno na vopomienskú táflu zapšieli a tuta má sa potom piatk sednače hodinách v starý cirkvitce na Radvorskej nause znova posvedčič a na to sú všetci zajmovaní přeprošení. Zajíce svedča svoj 670. jubilej prinio naspomnenia s a to tuto sobotu od popudňacioch.

Jo zachopisz, co my ze zisiecym pestrobom z czoinkom do tego zaznijo spiju ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zisiecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku z nimi przyżosz do prytka, wy nie spiwaju, tożte trosztujące słowa trebaju zisie morosne za zachopięk szule przyjduce tyżyń, jo a dobru radu tekę, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe je cowania.

Chociaż o jednokatarzynie monstery nie dają szyknym, gulnym karnikelam se derejo, tak de to byś, miesza se derejrzysi aż do widzego.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Nowe napšawe przeszivo brachoju wode w Sprewi obwliwuju miastem teke turizm. Kak glieda generacja Z na turizm we Błotach? Ksiewoni ho swoj dowoj przeporaż. A kak ugleda ze z obradom na zachopienku szulskiego lieta? Kto mu wiece a dalszne nowości słyszy szon ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Usoke temperature wet nalesha sem a uwestane desch su przywestchili wodowu situaciu w podpodniu Bramborskie. Wesibnie plas brewie derje nie ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turizm. Wes brewi nie bieže momentanie dosć wody, gaszyńskie jazore su teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalšne napšawy za žarjenje wody w krajinie postajili. Pritom maju se po koncepcie za nisku wodu w Sprewi. Miaze drugim su wetnienta či puszczalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlovańskie coniki a padlovańskie delki mogu se pak nadale przenosować. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotujo. Generacja Z w Błotach. Ksie młode luże lubnią oglądasz? Mężo miesto im bitowasz, co w dowolu pytaju? Z tymi przeszaniami su se zabierali studenty Usokieje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursie su studenty byli w Lubnioje namiestnie, su powiedali z turystikariami, a su uprobirowali turystyjskie pobytowania. Szako su sami dzwonki tak pomieniowanej generacje Z, to groni narożone miaze letami pieš a żywe żaset a 2012. Przydatnie su online napszaszowali swoją cilową kupku. Usledki su byli pozitivne. Pobytowania w Lubnioje młodym lużam spodobaju. Za wiacon rozwiaselienie życzy se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, aż teje se pobytowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie za se wolasz cenie za obydlariu w korieniu, rogiencu albo kibuszu. Žinca se vytvorijo nova hošebuska okolica v podpunoce mesta. Jadna pšestšljecu tvarili novu okolicu. Oni v lešu su juž dotvarili žel drogi B186 mjaze barščom a hošebusom. Žinca pšipuščiju za obhrad zvisk mjaze zvieskovejo drogu a autodrogu a pešnasčo. Z tym deje wesebnie nakładne auta direktnie do podpunocnego żyla miasta przejeżdżmyc,

0: a nie musi se wobijaš przez sreš miesta abo te małke wiesne žile. A my wystaniamy przy obchaże. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wytpenieżelego z 23. augusta, płasze wychodzi busu a okolinie nowe jestne plany we bliskim obchaże. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nieto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linijo se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne zastaniszcza, a direktne zwiski. Z tym se polepszyjo przywizanie ważnych cilu, ako Łużyski Science Park albo Łużyski Park, to groni nakupowański centrum do smiera żylu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustczejsze pobytowanie jezbu.
1: Jadro.
0: Żynca jo wiedro mieniate z wielem rokawami, a lepta wizimy swynco. Na maksymalnie 20 do 23 stopniu stupają temperatury. Przy tym se casy deszcz pada. A krotkie niewiedro myżo tekera spadlabysz.

0: Przy telefonie mam nieco redaktorku naszego serskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to ja Jill Francis Kettlitzowicz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, my chcemy zase wiedzieć, na co myśmy się jasali, że w tym nowym udaszu. Jo, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiaj bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszka skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiaj bok. Przy czym się wie, niekuta reżysi trzeba ją pomóc. Przy serskiej rece to jest cele jasne, gaż sami mogą czytać to dzisiejce czojenko na tom boce, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gaż starejszej mężo tej serski, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wańce wie to, jak są nastali ślepice, a to jest bajka. To nie jest przyrodowiedna wierność. A tak ktoś znają naszą serię w dwiema kercoroma w deśnie, może się na to wiaselisz jeszcze żo dalej z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytkę zwierzęta, nie to przyrzo obszaru przyrodowieda, w błotach są takie tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się tak już ze szulu, dokoleś się przygotowański, to już in szuży we szulach.
1: Jo, ten nowacki se zawieszcze już wiasele na prydnu redoniu, a przed tym na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypne za to gole. Gdno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypne drastwu, a za to se goży serska drastwa se wie, albo ako alternatywa jedna modiska varianta. Moda, która się inspirowana w serskie drastwy, a takie nieco dostaniesz na przykład w Zare Gwiszczojc z Lupniowa, wona ją po babypauze zase startowała, a ja już pilnie zastarała z czubceńską zakładną szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami między drugim. A ja piczku ku tej temie, ku może za gwiszczojc, a wytoż tej designace, to ja za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili już sledne tyżynicka, o tom takie piszesz o?
1: Jo, że jo cele jasne, gaś dej to byś z rytnym fotom, a tak to może planas przecej, akle tyżyn pöscie psiś. No, to jo se stało z rodu, no, sletny tyżyn z rodu, a w nocy na stwórk, a nasz redakcyjski kręc jo w autora, to groni to nie o możno w takim parze, aż myśmy aktualne, ale to nie groni, aż nie smiemy to jeszcze nuci mieć. Also se wie se jadno w zajśmi się swymca, a teke w perseidy, no. Jo, coś nastupa to foto, z którymśmy to prezentujemy net na prednym bocy. Tam jo, nieśmy szukne samskie mienienie mieli w redakcji, ta jadno jo groniwa, ach, tak, dary, to nie jo. A ja sam sobie myśli, ale to jest super atmosfera, mi się to spodoba. To musisz ja sami gledać, ale to ja na kuszczupach zajść mi się swinca w błotach, w raduszu, lice wam to spodoba, albo nic, a tekst tak, a tak, jeszcze libru jo informacje, a teke jo tema, aż ludzie su mieli możność na grodkojskim tormie w Chorzebuzu obgledować, zajść mi się Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tym, su byli te perseidy, dokolaž ten termin jo był eben při samym samski, najpierwej zajšmiše svinca, a potom také gwestčiny, také vesebne, ako su mieli svoju maximum. K tomu nemáme foto, ale môžaš sa v tekste v tom informirovaš.
0: Na každý pád, na to si jasalíme, jo, ale te kokoty ga také veliku rolu grajú tuchelu najsach.
1: Jo, myśmy sreć sezony kokota, to se wie, a tego dla librujemy tego jeden bok z kokotami. Jo, tego jeden nieaktualny jo pödla, ten z Białej Góry sme uši nuć zeli, a ołece se wie tego aktualne kokoty wird końca tyżynia, na przykład z Rogozna, z Trobic, a z Ochoze. Musim gronić wiegin zajmne.
0: Tak, a tak, zajmne udasze zase naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, na nim nie to tak klince, se jaselima na nowo udasze, a przy telefonie jo była redaktorka Jill Francis Kettlitzowicz. Uczomny rzek za szukneta informacja, a życzym jeszcze jedną z podobną srodu.
1: To życzym teke, a rad jo se stało, przecie rad.

0: Ja, już od poniedziałku stoi nas w naszej rubryce Muzyka tygodnia, K-pop muzyka w središću. Po takim koreańska popowa muzyka wyczeka, co my w naszym morzyńskim magazynie Bubak wiedzy około tego fenomena K-pop ulicoważ w specjalnym uszczewaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltoważ serski program. Cora a przedcora my wam najuspiesznejsze kubki przedstawili jo aninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczewania nasz bubak, moderator Jakob Pridichkeit sveju najlubszu K-pop band przedstawisz.
1: Zinzajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tygodniu po jej debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwerio perfektną symbiozu z muzyki a estetyki, kota dasz jo jedno razna. Futuristyczne elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubku tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wysypnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umiec, aby kubka stoi na prednym miejscu szyknych czartowych listczynów w Korei.
0: Ja widzę, że to jest po takim koreańska popowa muzyka w središću Bubaka na gężyńskie specjalne uszczewanie mężesza se jasalisz w kubkach. Ako espa zgniesza widzę jeszcze wiele wiedzy, a teke w cewem K-pop swiesze, a hujonin to spił Supernova kubki espa.
2: I'm like...